tam gdzie stary fikus ciszę uwada, a nie onuśne nic, co był zawada, tak skończy, to se spokojnie.